na kuikiaho entekani zegyo. Webale kuburo tulirize, webale kutugonza, katuhumule okake tugaruke, nebindi ebitutekanize, hasai kumina ibili zonyini, nechigambo kia mkame kija kwa wani kija, wabu hiyako mbomezi waitu. But remember, I do not have silver and gold, but I give you what I do have. Mukama Ruhanga wa kiroki aliro mukelezia mukanisa mbero genda kusabira. Ijo hawa sabira mukanisa ya 7th day. Ijo ili hawa bayiri kia katano wa muzigiti. Nabuli hawa bayiri bila abiri na bibiri. No sabah. Kia balaza hawa sabiri bila abiri na bibiri. Mukama oka mtu walira kiki akabiri wabayi no sabah. Iwo ini kiki oku. To ini. Bintu bie beyi toine bie amani toine ente toine mbuzi toine iyo mukama nkumuntu kiki ngambirege weche kinge molabu weche kinge thermometer teka mwapime temperature yao teka umuzano pime weight yoine mkuikiriza kilo yiku minaitana hatu msajia nkanyoka hura ngonjende kilo musanju mkuikiriza kandi ni indemera kilo kinana na isato wana itano halima bakulemera kilo bibiri baito mkuikiriza ina half kilo. Body weight 250 kilograms. But in the faith and belief, ina 5 kilograms. Obundu nondita inire mkimu na kantu. Body weight kilo unkaga. Baito mkuikiriza. No kura mia. Ina 0.0 kilograms. Kumaisa kuingana ingana na kio ya kioruswa. Hati iwe, obuomezi wawo obuombeke ili nka. Amane gawe gali nka. Okugonza kwawe kuli nka. Kati humulo tukiolo tarugaho, mukama kumpero mugisa, mtuetekaniza, entekaniza kuija, hainka ili ni kugambira.